Żaba ładniutki kocha, musiań, a i tak mi łania rus. Pędzia jak kulka, i tyś kulim posła. Przez pokut tuta, glista, tajko, mia oska. Musiań, a i tak mi łania ruska. Puta, puta, solo.